mogoče res ne celo noč. Ker zjutraj zna to biti problem. Ampak ne z nami. Rock Radio. Čisti rock.